0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa we środę 29 lipca na antenie LRT Klasyka. Czy już wkrótce na banknotach euro zamiast mostów zobaczymy twarz Marii Sklodowskiej-Curie, Beethovena czy Leonarda da Vinci? Europejski Bank Centralny zaprezentował projekty nowej serii banknotów i po raz pierwszy zaprasza mieszkańców Europy do współdecydowania o wyglądzie wspólnej waluty. Czy media pokazują prawdziwy obraz Bliskiego Wschodu, czy raczej utrwalają stereotypy? Dzisiaj porozmawiamy ze specjalistką do spraw Bliskiego Wschodu Katarzyną Dowejką o dezinformacji i propagandzie i o tym, dlaczego, aby zrozumieć ten region, warto patrzeć znacznie głębiej niż tylko na naglówki. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Litewski rząd zajmuje się dzisiaj propozycjami zmian w programie Karty Kultury. Zakładają one nie tylko nadanie programowi ustawowych podstaw, ale także rozszerzenie grona jego odbiorców o najmłodsze dzieci oraz uczniów szkół lituanistycznych za granicą. Zgodnie z projektem od 2028 roku z Karty Kultury mogłoby korzystać również około 100 tysięcy dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego. Program ma ułatwić dostęp do wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych oraz wspierać uczestnictwo najmłodszych w życiu kulturalnym kraju. Rząd ma także zdecydować, czy finansowanie programu powinno być powiązane ze sytuacją społeczno-ekonomiczną poszczególnych samorządów. Władze proponują odrzucenie takiego rozwiązania. Szacuje się, że rozszerzenie programu na dzieci w wieku przedszkolnym będzie kosztować państwo do 1,5 miliona euro rocznie. Sytuacja w systemie gospodarowania odpadami w regionie wileńskim została opanowana, ale jak podkreślają władze, kryzys wciąż nie został całkowicie zażegnany. Wileńskie Centrum Gospodarki Odpadami zapewnia, że odbiór, sortowanie i przetwarzanie odpadów biodegradowalnych odbywają się już w sposób stabilny, choć przed służbami nadal stoi ogrom pracy. Dyrektor

0: Dyrektor centrum Mariusz Szwajkauskas poinformował, że dzięki współpracy z partnerami oraz przejęciu części obowiązków przez samo centrum udało się przywrócić funkcjonowanie najważniejszych procesów. Jednocześnie zaznaczył, że teren zakładu nadal jest w dużej mierze zapełniony niesegregowanymi odpadami. Według wstępnych szacunków ich ilość może sięgać nawet 40 tysięcy ton. Choć dokładne dane będą znane dopiero po zakończeniu inwentaryzacji. Centrum zapowiada również, że mieszkańcy nie zapłacą wyższych opłat za wywóz odpadów, mimo strat szacowanych na około 18 milionów euro. Koszty mają zostać dochodzone od spółki Energesman, z którą rozwiązano umowę na obsługę zakładu. Wileńskie Centrum Gospodarki Odpadami przejęło już zarządzanie sortownią i deklaruje, że docelowo będzie prowadzić jej działalność samodzielnie, a wsparcie prywatnych firm ma charakter wyłącznie tymczasowy. Kierowcy na Litwie mają powody do zadowolenia. Średnie ceny benzyny i oleju napędowego ponownie spadły. Wynika to z najnowszych danych Litewskiej Agencji Energetycznej. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku autogazu, którego cena nieznacznie wzrosła. Średnia cena litra benzyny wynosi obecnie 1,82 euro, natomiast oleju napędowego 2,03 euro. W porównaniu z poprzednim dniem oznacza to spadek odpowiednio o blisko 2% i prawie 1,7%. Ceny paliw różnią się jednak w zależności od regionu i stacji. Najtańszą benzynę można było dzisiaj zatankować w rejonie loździejskim, a najtańszy olej napędowy w rejonie kieleńskim. Z kolei średnia cena autogazu wynosi obecnie 75 centów za litr i jest nieco wyższa niż dzień wcześniej. Litewska Agencja Energetyczna zwraca uwagę, że na krajowy rynek nadal wpływają sytuacja na światowych rynkach ropy oraz ceny hurtowe paliw. We wtorek baryłka ropy Brent kosztowała ponad 84 dolary, co w najbliższych dniach może mieć znaczenie dla dalszych zmian cen na stacjach paliw. Na Litwie przybywa osób, które nie tylko zażywają energię elektryczną, ale również same ją produkują. Czerwiec okazał się rekordowym miesiącem dla prosumentów. Po raz pierwszy w historii przekazali oni do krajowej sieci ponad 300 gigawatogodzin energii, pokrywając niemal 1/3 zapotrzebowania całego kraju. Jak informuje operator sieci energetycznej ESO, był to już trzeci miesiąc z rzędu, w którym ustawiono nowy rekord produkcji energii. W czerwcu prosumenci dostarczyli do sieci ponad 305 gigawatogodzin prądu. W godzinach największego nasłonecznienia energia z instalacji fotowoltaicznych w znacznym stopniu zrekompensowała niższą produkcję energii z elektrowni wiatrowych, na którą wpłynęły spokojniejsze warunki pogodowe. Równocześnie dynamicznie rośnie liczba osób inwestujących we własne źródła energii. Tylko w czerwcu do sieci przyłączyło się ponad 2600 nowych prosumentów, a ich łączna liczba na Litwie sięgnęła już blisko 192 tysięcy. Większość nowych instalacji powstała na dachach domów jednorodzinnych, ale coraz częściej na własną produkcję energii decydują się także przedsiębiorcy. Wszystko wskazuje na to, że zainteresowanie energią słoneczną nadal będzie rosło. W samym czerwcu do operatora wpłynęło kolejno blisko 3000 wniosków o przyłączenie nowych instalacji lub zwiększenie ich mocy. Na Litwie ponownie powraca dyskusja o domniemanym istnieniu tajnego więzienia amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej. Temat odżył po kolejnym wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a przedstawiciele władz różnią się w ocenie, czy potrzebne jest wszczęcie nowego postępowania wyjaśniającego. Minister Sprawiedliwości Rita Tamasiunienie uważa, że jeśli zapadnie decyzja o ponownym zbadaniu sprawy, nie powinni zajmować się nią politycy, lecz niezależna komisja złożona z przedstawicieli kompetentnych instytucji. Jej zdaniem tylko takie rozwiązanie pozwoli rzetelnie odpowiedzieć na pojawiające się pytania i uniknąć zarzutów o upolitycznienie całej sprawy. Jednocześnie minister podkreśla, że stanowisko Litwy pozostaje niezmienne. Według władz w kraju nie funkcjonowało tajne więzienie CIA. Sprawa wróciła do debaty publicznej po tym, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że obywatel Arabii Saudyjskiej, podejrzewany o związki z Al-Kaidą, był w latach 2005-2006 nielegalnie przetrzymywany w amerykańskim ośrodku na Litwie. Bliski Wschód od lat pozostaje jednym z najczęściej opisywanych regionów świata, ale jednocześnie jednym z najtrudniejszych do zrozumienia. W europejskich mediach dominują doniesienia o wojnach, zamachach i konfliktach, przez co łatwo odnieść wrażenie, że właśnie taki jest cały obraz tego regionu. Tymczasem rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona, pełna różnorodnych kultur, religii i społeczeństw, których nie da się sprowadzić do prostych schematów. Jak odróżnić rzetelne informacje od propagandy? Dlaczego emocjonalne przekazy tak łatwo wpływają na odbiorców? I czy media społecznościowe pomagają lepiej zrozumieć Bliski Wschód, czy wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej utrudniają oddzielenie faktów od manipulacji? O tym rozmawiamy z Katarzyną Dowejką, specjalistką zajmującą się tematyką Bliskiego Wschodu. Nasza rozmówczyni wyjaśnia, dlaczego religia nie może być jednym kluczem do interpretowania wydarzeń, podpowiada, jak rozpoznawać dezinformację oraz tłumaczy, dlaczego warto sięgnąć po różne źródła informacji, zanim wyrobimy sobie opinię o jednym z najbardziej złożonych regionów świata.
1: Gdy w europejskich mediach pojawia się temat Bliskiego Wschodu, najczęściej słyszymy o wojnach, zamachach i kryzysach. Czy rzeczywiście taki jest obraz tego regionu, czy media pokazują jedynie jego najbardziej dramatyczne oblicze?
2: No muszę przyznać, że jednak media europejskie lubią przedstawiać ten bardzo dramatyczny widok Bliskiego Wschodu. Też bardzo lubią demonizować ten Bliski Wschód. Zawsze akcentują religię jako największy problem. Jednak nie jest to największym problemem. Też rzadko się mówi o tym, że na Bliskim Wschodzie nie są tylko muzułmanie, ale jest to region bardzo różnorodny. Też są tam i chrześcijanie, którzy w sumie żyją tam bardzo dobrze. No chyba mamy jednak ten problem, że europejskie media bardzo lubią też przedstawiać tylko te wojny i mówić o takich rzeczach negatywnych, też przedstawiać ludzi z Bliskiego Wschodu, takich obcych, jakichś też może niewykształconych, co w ogóle nie jest prawdą. No i myślę, że jednak potrzebujemy trochę tego, takiej innej perspektywy na ten region, który jest rzadko przedstawiany.
1: Czy można powiedzieć, że Bliski Wschód jest jednym z najtrudniejszych regionów świata do rzetelnego relacjonowania i z czego wynika ta trudność?
2: Na pewno tak można twierdzić, gdyż na Bliskim Wschodzie nie ma tak, że mieszka jakiś jeden naród czy jedna religia. Sami czasami ludzie na Bliskim Wschodzie muszą popracować na tym, by jeden drugiego zrozumieć. A cóż mówić o obcokrajowcach, którzy w ogóle nie mają do czynienia z tym regionem i widzą, powiedzmy, tylko takie rzeczy negatywne. Też bardzo trudno mieć jakieś zdanie na temat Bliskiego Wschodu, gdy nie znasz jakichś spraw i nie, w ogóle się nie orientujesz w tematach religijnych, bo religia jednak daje ten taki kluczyk do zrozumienia ludzi, dlaczego tak myślą, dlaczego na przykład polityka jest taka na Bliskim Wschodzie, jaka ona jest.
1: Jak zmieniło się relacjonowanie wydarzeń z Bliskiego Wschodu w ostatnich latach? Jaką rolę odgrywają dzisiaj media społecznościowe, a jaką tradycyjne redakcje?
2: Powiedziałabym, że zmieniło się w stronę pozytywną, ale jednak nie powiem, że to jest jakaś drastyczna zmiana. Media społecznościowe z jednej strony dają tą taką perspektywę też od tych osób, którzy mieszkają na Bliskim Wschodzie. Na przykład wszyscy influencerzy, którzy wykładają jakieś swoje życie codzienne z Libanu tego samego, czy też z Syrii, powiedzmy z tej samej Turcji, odkrywają, że jednak ten region nie jest taki zacofany. Też lubią używać te słowo w mediach, że są jacyś ci Arabowie, muzułmanie zacofani. Nie jest tak. Mają takie same życie jak my, po prostu mają inną kulturę i ta kultura też ma jakieś po prostu swoje niuanse.
1: W czasie konfliktów informacja staje się bronią. Jakie techniki propagandy i manipulacji najczęściej wykorzystują strony konfliktu, aby wpływać na opinię publiczną?
2: Chyba co ostatnio zaczęli bardzo wykorzystywać media europejskie, to oczywiście położenia kobiet na Bliskim Wschodzie, no z powodów Afganistanu też i Iranu, z wiadomych powodów, jakie mają tam na przykład po prostu warunki życia kobiety, trudniej tam jest i największym problemem jest to, że zawsze jest to przedstawiane przez perspektywę islamu. Jednak gdy osoba zaczyna

0: zagłębicie trochę w religię i otworzy Koran i przeczyta tam kilka na przykład jakichś wersetów z Koranu, to zrozumie, że religia nie ma tak naprawdę do czynienia do tego, co, przez co muszą tam przechodzić te kobiety, z jakimi problemami na co dzień mają do czynienia. Też te ograniczenia jakieś w nauce, co mają teraz kobiety w Afganistanie, że w ogóle nie mogą studiować. Też ograniczenia do na przykład takich elementarnych rzeczy, jak pójście do lekarza. Jest to jednak problem trochę też w patriarchacie, że mężczyźni sobie w Afganistanie pozwolili po prostu zbudować taki reżim, gdzie oni są wychwalani i też bardziej im się opiekuje i bardziej są oni cenieni niż kobiety. A religia, jak i każda religia, chyba ogranicza kobiet w jakiś sposób, ale mówię, nie jest to aż tak drastyczne i na przykład w Koranie, co wiele osób dziwi, kiedy zaczynam o tym mówić, że kobieta normalnie ma prawo do rozwodu, czego nawet kobieta nie ma u nas w chrześcijaństwie, nie we wszystkich odłamach chrześcijaństwa kobieta ma prawo do rozwodu, czy też mężczyzna. Też w Koranie jest napisane, że kobieta ma prawo, może mieć swój majątek i też może naśladować ten majątek po swoich rodzicach. To jest normalnie napisane w Koranie. I też tak samo, co lubią ludzie cytować z Koranu, to ten werset o tym, że kobieta musi się ukryć i tak też wyjaśniam, dlaczego kobiety noszą hijab, czy też inne różne ubrania, które pokrywają kobiet. Ten werset też się odnosi i do mężczyzn. Tylko, że lubią bardzo cytować akurat tą część o kobietach. I tam jest dokładnie napisane, że kobieta musi zakrywać swoje części auratu. Aurat możemy tłumaczyć jako jakieś części ciała intymne. Owszem, co my mamy na myśli pod tymi częściami intymnymi, to każdy musi sam sobie postanowić. Też trzeba wiedzieć trochę o kulturze półwysku arabskiego przed islamem. I to normalnie, że kobieta musiała pokryć swoją głowę, bo też i w kulturze, powiedzmy, słowiańskiej to było normalne, i też baltyjskie, że kobiety pokrywały swoje włosy, gdyż włosy były zawsze powiązane z pięknością, ze zdrowiem, i żeby po prostu uniknąć jakiegoś przekleństwa, kobiety pokrywali włosy. Więc jest tak samo i na Bliskim Wschodzie. I też tam ten werset mówi, że mężczyźni muszą upuścić swój wzrok, aby nie patrzeć na tych kobiet, i też, że też muszą też przykrywać swoje części auratu. I na przykład w Iranie, o czym też mało mówi się w mediach społecznościowych, mężczyźni nie mogą wychodzić na ulicy w shortach, muszą iść w spodniach, bo jest to po prostu nieprzyjęte.
1: Czy istnieją charakterystyczne sygnały ostrzegawcze, które powinny wzbudzić naszą czujność i sugerować, że mamy do czynienia z dezinformacją lub zmanipulowanym przekazem?
0: Chyba kiedy jest ponadto zdemonizowana jakaś informacja i kiedy się wini tylko jedną stronę w konflikcie. Czy też mówimy o tym konflikcie arabsko-izraelskim, czy też o jakichś problemach też w Afganistanie czy w Iranie. Kiedy czy jedna strona, czy druga strona pisze, że jest źle tylko z powodu jakiejś jednej osoby, nie jest to na pewno prawdą. Bo jednak każdy konflikt to po prostu taka zbiórka wielu problem, wielu perspektyw i z wielu po prostu źródeł. Nigdy nie można wierzyć jakiemuś artykułowi, który pisze, że problem kobiet w Afganistanie polega na tym, że istnieje taka religia jak islam. No nie, tam jest bardziej głębokie problemy też związane z tym, co było przed reżimem islamskim. Tak samo i w Afganistanie. Problem nie polega na tym tylko, że przyszedł do władzy Taliban. Też trzeba zrozumieć, dlaczego on doszedł do władzy i co było przed tym, jak doszedł do władzy Taliban, dlaczego w ogóle pojawiły się osoby, które zaczęli wspierać ten reżim. Tak samo i u nas, gdy ktoś na przykład ze strony, powiedzmy, tego Bliskiego Wschodu obwinia jakieś problemy, które mamy na co dzień w Europie, tylko z tego powodu, że popieramy, powiedzmy, gejów, czy też mamy pozwolone aborcje i że jest to jakimś grzechem z perspektywy też i islamu, no to nie jest przecież to prawdą.
1: Coraz częściej w internecie pojawiają się stare nagrania przedstawiane jako nowe albo materiały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Jak zwykły odbiorca może sprawdzić, czy oglądany film lub zdjęcie rzeczywiście przedstawia opisywane wydarzenia?
0: Co dotyczy tych starych na przykład jakichś nagrań, no trudno jest w ogóle też tak się skojarzyć. Trzeba chyba oglądać jakieś nagranie kilka razy, czy też zdjęcie też patrzeć kilka razy, by też po prostu po zawsze na zdjęciu można zobaczyć jakieś specyficzne znaki, które dadzą do zrozumienia, że jednak jest to wcześniejsze nagranie. Czy jakieś ubranie, czy jakiś może nawet telefon, którego teraz już po prostu nikt nie używa. Co do sztucznej inteligencji, na co dzień to robi się coraz bardziej i bardziej trudno, moim zdaniem, zrozumieć, gdzie jest ten autentyczny jakiś

0: materiał, a gdzie jest po prostu zgenerowany przez sztuczne inteligencje. Chyba mam trudności z odpowiedzią na te pytania. Po prostu nie wiem, chyba trzeba bardziej wgłębić się w temat. W ogóle może poczytać jakieś artykuły, jeżeli to chodzi o jakiś konflikt, czy to też o jakieś wydarzenie, czy to po prostu nie jedyny filmik, który jest wrzucony gdzieś tam na TikToku czy na Instagramie, czy są jakieś inne artykuły z, powiedzmy, z tych samych mediów społecznościowych, czy też jakieś gazet w internecie, które mogliby potwierdzić, czy to w ogóle miało miejsce po prostu coś takie być.
1: Jakie błędy najczęściej popełniają odbiorcy, śledząc informacje z Bliskiego Wschodu? Czy bardziej ufamy emocjonalnym relacjom niż sprawdzonym faktom?
0: Ja myślę, że jednak zawsze jest ten taki fakt, że mamy te emocjonalne relacje na pierwszym miejscu, bo jak widzimy coś strasznego, jakieś straszne nagranie, gdzie są zabijani ludzie, czy tam, nie wiem, w jakiś sposób do kogoś się mówi negatywny, to oczywiście patrzymy z tej swojej perspektywy po prostu, jaki mamy kulturowy kod i co dla nas jest nie do przyjęcia. No to chyba taki podstawowy błąd, który popełniają, że czytają i odbierają informacje tylko z mediów europejskich lub też tych, powiedzmy, mediów zachodnich, jeżeli my też mówimy o jakichś mediach społecznościowych, też gazetach związanych z Ameryką Północną. Trzeba też się może pociekawić tymi mediami Bliskiego Wschodu, ale też, no, jak już mówiłam, że jest to trochę trudne, gdyż brakuje języku i no, jedynym takim najbardziej chyba też i popularnym i najbardziej dostępnym po prostu źródłem informacji jest Al Jazeera, bo wykładają informacje po angielsku, ale gdyż to jest organizacja arabska, no to jednak też pokazuje tą swoją perspektywę na jakiś temat.
2: O dezinformacji na temat Bliskiego Wschodu rozmawialiśmy z Katarzyną Dowejką. Przenosimy się za granicę. Na Bliskim Wschodzie ponownie rośnie napięcie. Według amerykańskiej armii siły irańskie próbowały przeprowadzić zaskakujący atak na amerykańskie cele w regionie, kończąc kilkudniowy okres względnego spokoju między stronami konfliktu. Wojsko Stanów Zjednoczonych poinformowało o przechwyceniu kilku irańskich rakiet balistycznych. 5 rakiet zestrzeliła również Jordania. Jednocześnie Arabia Saudyjska we współpracy z USA przeprowadziła uderzenia na wspierane przez Iran ugrupowania zbrojne w Iraku. Była to odpowiedź na próbę ataku dronowego wymierzonego w saudyjską infrastrukturę naftową. Według agencji AFP w nalotach zginęło co najmniej 10 członków prorządowych formacji. Tymczasem irańska Gwardia Rewolucyjna przekazała, że w strategicznej ciśnienie Ormuz ostrzelała i zatrzymała 3 tankowce. Rozwój wydarzeń budzi obawy o dalszą eskalację konfliktu i bezpieczeństwo jednego z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu spotkał się w Waszyngtonie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Było to ich pierwsze spotkanie od wybuchu wojny z Iranem i jak podkreślają obie strony, rozmowy koncentrowały się przede wszystkim na bezpieczeństwie regionu. Po zakończeniu spotkania Benjamin Netanyahu ocenił je jako jedno z najlepszych, jakie odbył z amerykańskim prezydentem. Jak zaznaczył, rozmowa przebiegała w atmosferze partnerstwa i wzajemnego zaufania, a wspólnym celem pozostaje niedopuszczenie do tego, by Iran wszedł w posiadanie broni nuklearnej. W spotkaniu uczestniczyli także najważniejsi przedstawiciele władz i służb obu państw. Według izraelskiego premiera rozmowy pozwoliły uzgodnić działania istotne dla bezpieczeństwa i przyszłości Izraela. Spotkanie odbyło się w czasie utrzymujących się napięć na Bliskim Wschodzie i rosnących obaw społeczności międzynarodowej przed dalszą eskalacją konfliktu w regionie. Ukraina deklaruje, że chce uniknąć dalszej eskalacji napięć z Iranem. Po ukraińskim ataku na jednostki powiązane z irańskimi dostawami wojskowymi na Morzu Kaspijskim, Kijów rozpoczął działania dyplomatyczne mające zapobiec pogorszeniu relacji między oboma państwami. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha poinformował, że rozmawiał telefonicznie ze swoim irańskim odpowiednikiem Abbasem Argacim. Tematem rozmowy rozmowy była sytuacja po ukraińskich uderzeniach na statki transportujące, jak twierdzi Kijów, ładunki wojskowe związane z Iranem. Władze Ukrainy podkreślają, że ich działania mają wyłącznie charakter obronny i są odpowiedzią na rosyjską agresję, a nie są wymierzone w żeglugę cywilną ani ludność. Relacje między Kijowem a Teheranem od dłuższego czasu pozostają napięte. W Chinach trwa akcja ratunkowa po tragicznym osunięciu ziemi, do którego doszło w południowo-zachodniej części kraju. Ratownicy odnaleźli kolejne ofiary, a bilans katastrofy stale rośnie. Chińskie służby poinformowały o odnalezieniu 30 kolejnych ciał, co oznacza, że liczba ofiar śmiertelnych osunięcia ziemi w prowincji Chongqing wzrosła do 41. Katastrofa wydarzyła się 17 lipca i zniszczyła kilka budynków mieszkalnych, grzebiąc pod zawalami ziemi ich mieszkańców. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do prokuratora generalnego o przeanalizowanie możliwości wszczęcia postępowania karnego przeciwko przywódcy Białorusi Aleksandrowi Łukaszence. To kolejny sygnał zaostrzenia stanowiska Kijowa wobec Mińska. Jak poinformowały ukraińskie władze, inicjatywa jest odpowiedzią na apel działającego na emigracji Białoruskiego Forum Demokratycznego, które domaga się pociągnięcia Łukaszenki do odpowiedzialności między innymi za zbrodnie wojenne, ludobójstwo i terroryzm państwowy. Ukraina od początku pełnoskalowej inwazji oskarża Białoruś o umożliwianie Rosji prowadzenia działań wojennych z terytorium tego kraju. Białoruska opozycja twierdzi również, że na Białoruś trafiło blisko 2,5 tysiąca dzieci uprowadzonych z okupowanych terenów Ukrainy. W ostatnich miesiącach Wołodymyr Zełenski zwiększył presję na władze w Mińsku, domagając się m.in. demontażu infrastruktury wykorzystywanej przez Rosję do prowadzenia działań wojennych przeciwko Ukrainie. Ukraina kontynuuje ataki na cele znajdujące się na terytorium Rosji. W ciągu ostatniej doby celem ukraińskich dronów stał się kolejny magazyn rosyjskiego giganta handlu internetowego Wildberries oraz jedna z największych rafinerii ropy naftowej w kraju. Według ukraińskich mediów uderzenia przeprowadzono w obwodzie Riazańskim. Rosyjskie władze poinformowały, że w wyniku pożarów w strefach przemysłowych rannych zostało 6 osób. Oficjalnie nie podano informacji o skali zniszczeń, jednak służby prowadzą działania gaśnicze i usuwają skutki ataków. To kolejny element ukraińskiej kampanii wymierzonej w rosyjską infrastrukturę logistyczną i energetyczną. Od blisko 2 tygodni Kijów regularnie atakuje obiekty należące do firmy Wildberries, a także zakłady związane z przemysłem naftowym i energetycznym, starając się osłabić zaplecze gospodarcze Rosji wykorzystywane do prowadzenia wojny. Wyobraźmy sobie, że za kilka lat sięgniemy do portfela po banknot euro i zamiast znanych mostów czy okien widzimy twarz Marii Sklodowskiej-Curie, Ludwika van Beethovena albo Leonarda da Vinci. To już nie tylko wizja projektantów, ale realny plan Europejskiego Banku Centralnego. Po raz pierwszy od wprowadzenia wspólnej waluty euro może przejść największą zmianę w swojej historii. Instytucja zaprezentowała właśnie finałowe projekty nowych banknotów i zaprosiła mieszkańców Europy do współdecydowania o ich wyglądzie. Do wyboru przygotowano 2 motywy przewodnie. Pierwszy poświęcony jest kulturze europejskiej i przedstawia wybitne postacie, które ukształtowały historię naszego kontynentu. Wśród nich znalazła się m.in. Maria Sklodowska-Curie, Ludwig van Beethoven, Maria Callas, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci czy Bertha von Suttner. Drugi temat skupia się na europejskiej przyrodzie, rzekach i ptakach oraz najważniejszych instytucjach Unii Europejskiej, takich jak Parlament Europejski, Komisja Europejska czy Europejski Bank Centralny. Według szefowej EBC Christine Lagarde banknoty to nie tylko środek płatniczy, ale także jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli wspólnej Europy, dlatego ich nowy wygląd ma lepiej odzwierciedlać europejską tożsamość. W internetowym głosowaniu, które potrwa do 21 września, swój głos może oddać każdy mieszkaniec Europy. Ostateczna decyzja o wyglądzie nowych banknotów zapadnie pod koniec tego roku, a jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, pierwsze odświeżone euro mogą trafić do obiegu w najbliższych latach. Zmiany obejmą nie tylko sam design, ale również nowoczesne zabezpieczenia przed fałszerstwami, rozwiązania ułatwiające korzystanie z banknotów osobom z niepełnosprawnością wzroku oraz bardziej ekologiczne materiały wykorzystywane w produkcji. Wszystko po to, by wspólna europejska waluta była nie tylko bezpieczniejsza, ale także bliższa mieszkańcom całej Europy. Sytuacja po ogromnych pożarach lasów na Półwyspie Iberyjskim zaczyna się stopniowo stabilizować. W Hiszpanii odwołano nakaz ewakuacji w 15 gminach, dzięki czemu tysiące mieszkańców mogą wrócić do swoich domów. Mimo to skutki żywiołu są tragiczne. Pożary pochłonęły już co najmniej 14 ofiar śmiertelnych. Ogień strawił dziesiątki tysięcy hektarów terenów na zachód od Madrytu, a hiszpańskie władze utrzymują w kraju stan nadzwyczajny. Strażacy nadal walczą z licznymi ogniskami pożarów, a wysokie temperatury i silny wiatr utrudniają opanowanie sytuacji. Również we Francji mieszkańcy trzech miejscowości w pobliżu Bordeaux otrzymali zgodę na powrót do swoich domów. Tamtejsze służby podkreślają jednak, że zagrożenie wciąż jest bardzo poważne, zwłaszcza że w najbliższych dniach prognozowana jest kolejna fala upałów. Łącznie w Hiszpanii i Francji z powodu pożarów ewakuowano już ponad 300 tysięcy osób. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Marta, Olaf oraz Maria przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14.30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Marela Żukowska. Do usłyszenia!